0: ebia na wo trotro mu ana obie bie mu ana wutie
1: asempa fm
0: ne asumdwie a efi agya nyankopon ne ewurade yesu kristo enka wo a wutie mi